Ndina njala, ndina njala. Nzanga, pasembo pinti ya figu wako. Mwenye bongo, ataula kuti. Pana mafigu masingi pa mfigule. Ndoko kakwire ubuse. Iye bongo akapidziwa kuti mfunga kosa kwira mufigu. Pakupita unsizu ngasi. Bongo aenda kugombe tangwa kakala na nyota. Pakufika iye alonga. Ndina nyota. Nzanga mvu pasembo madzi. Mvu mbalonga. Ande nzanga. Mwa madzi kupa nyotako.